0: przyszła si jedno dana i odela nasze snowy.
1: To je to, Team Radio.